Jane Maciere, Jensa Mame, a što by tun był w serbskim rozwosu bez tutaj klasikaria Mirčina Veclicha. Utromny postru, przy Maciariam.

Wszelakie atrakcje w regionie mają dżęca wosy bite poskit za dżin maczere. Na przykład w parku Budżinku w Wochozach tam je cioch koncert ze spiewaku Zara Farinia, tomu syda kofi atykans. Na barokowym rodzie Ramnowie poskiczuje między drugim jizby ze zapszachom po wokolinie atykansu w bife. Na pastwinie hory Kamiencu je dwiemaj wiedzenie po rododendronowym parku. W Hokach, nic Hoki pola Kroszczyc, ale pola Niskie, tam są dżęca historyjskie wiki, wokoło cyrkwie a w Farskim parku. Na Wojarowskim rodzie je Hermank z pisanym programom za cywu swójbu od 2 do 6. A Akuluska Kolpingowa swójba przeproszuje na rozmowny koncert do tamniejszeje krzyżnije cyrkwie dżęca wieczor. Zvukowy wumioc Joachim Karl Schäfer raje tam pod hesłom Hudźba a stwórba w potajnstwach hudźby. Dżęca wieczor na półwosmich w Akuluskiej krzyżnie cyrkwi.

Mirliwa rewolucja w niedyszej NDR przez kotruż sotutun stat sypny je miestem niemalie 17 letnimo. A tola su przeco iście temy zwoneho czasa, kotrż su niewobdziewane albo jara mało przesledzene. Jedna tajka ryka serbskie medie a cenzura. Po takim kelko cenzury bie albo nie bie w nowinach rozwosu kniżnych nakładach. O tym su loni w novembrie na zjawnym wieczorku stawi z niskieje sekcje Maćice Serbskieje wutre dyskutowali. Tobie za Moniku Gerdesovu przyczyny dosć, so tutego w oczywidnie dżęca hisze horceho żeleza przymnecz.

0: Menje znate je dojnt jeho kolegine rozvosovnice Angeliki Vrbosec, pozdišo zmanželeneje kurovsceneje. Moda Serbovka, vopitavši budešinje serbsku šulu, prenim povovanju skotarka a plahovarka hujadu, je přišva jako volontarka do koče buskeho sčelaka. A potem je v uspešne žurnalistiku Lipsku studovala. Od 70-tych let dživaše serbskej redakciji. Ju dobeše 2 lete do meškanka, konc leta 1980 vopuščič. Mestem 80-letna bydli netko Berlinje. Sem so z ní koče buzu, když je nidraz bydliva a dživava, kofejuni zetkava, a so z ní vo jeje názonenia v serbskim rozvosu a vo jeje dojnče rozmoujala. Tuta žurnalistka je so z celé inajších příčinou do vizíra štázy dostava. Jako svoju štáziovú aktu 1998 skončne sama do ruku dosta, vopšieše tuta 112 stronu. Dohromady 9 človekov je ju nadžile a hač do posledných privátnych kúčikov vopkyč búvalo a rozprave písalo. 5 dešifrirovaných menov netko tam stej, z nich cio serbsce rozvosovnice kolegojo. A to Ludvík Kola, Helmut Richter a Eberhard Jenka. Popravom so jej nové dživo spočatne jara ľubiše.
1: Ja som započala jako volontérka 1965-60. Som smiela čítať, všetko písať, tak korigovať tiež svojské prínožky, so tu vieč.
0: A dys naprašovania činiť. Dokud šmieše zdáče vo ratostvie, často búru vopytovaše. Tuči jej svoje starostče nezamielčachu.
1: Ja som tam s tými ratajemi so rozmovjali, oni sú mi svoje meni neprajeli. Te si čo mučali, sú ižo vodčanili v lečšu, teko nie sú ižo hotovi byli, ale od voboda sú oni postajili te dovia netko do Komorkštad, a potom naši sú tam, pola nie sú ešte hotové byli, a také nešto sú sa naši jovedelní vúžice mrzeli naši boja.
0: Podobne kaž pola nujno, tak tiež serbským rozvosu systém internéje cenzúry přijímaše. Predstajené dobyše každý přinožk, každú povesť votozač a podpísač. Ale so vízo na rúzy riečnú a v obsahu pravosť, kaž je to dženca, neobmezovaše. A hač rúnež by Angelika Kurovscena z přesvedčenia stronie SED, cíše popravom viernosti viedživač. Ale žána žánsa.
1: Ludvík Kola a tún Richter, desu čo mi kázali, nešto červenoho přivisnič. To je tak bylo, kaj bylo katolstí boja, narašíci komunistča byli. Viačenie zmysla, přeco přesným musádu, toho nesem sama písala. Ja som chcela to písať, čo sú mi ľudia vonka povedali, že to nie som jim spodobala. A potom sú mi všetko, čo som ja písala, sú oni zmenili.
0: Ona je ráda, ako reporterka popuču byla. Frustrírovať sebe za ňu potom v obdživanie materiála redakcií.
1: Ja sa dopomnu na jara zajemné pozmovo s ľudžimi, tež v delným újezd, že to bych bola jené svojbe, ktoré sú terom tome zubili, glavula, a také nešto, ako nesete sobu, naspom nič smieva.
0: Zoju to merzaše, tež je v úskušovario a kolegojo pitnuchu. Rozprávach za štázi stejí tuž, zopäťa nie je kvalifikovaná dosť.
1: Teď ju nuc písala, usta, ja som naivná, v tým páde som ja naivná byla. A ja som myslela, toto len nemôže byť, so tým ľuďom to dome prič.
0: A tak podobne by to skúždy, šidne džin tangirovací týmu. Žurnalistka na vúminku ročo zláduje svoje názornenia zima.
1: A na koncu, ja to všetko bylo, jak by jo, knežilo už čistý komunizm. Ľudia vonka sú nešto druho videli, v obchodách naraz nedávaše kafé alebo kafézanu, nešto pobrahuje predsa. A my sme v médiách Або теж ми в сербським розвозу вже це то Яне повідали. А який же чоловік, я то навіжу, чого для нісу вірність шприяли.
0: Вапка джині з вірністю біє, а є за Ангеліку Куровсцину нещо центрального.
1: Яко чоловік, котрий шмат мало дітчатства сем, вкупування, то трубиш вірність шприяти.
0: За туте купування є вона свойбі, кіш є ю будишіння пшіузала, а купувала дженца іще джакуна. Шако є, яко неманджельське джичо, хорватські є нузові є дживачаки, джерна често печа штоцечі роджена, без мачері вотроства, доки ще сота по війні сама до югослов'янські є науручіва.
1: Моя пшіродна мать, я цей час живення на то глідала, за я все вірність маю. А то є, значить, мій великий змик був, я сам чуть вірність маю, а то не су цілі. То є за мене цензура. Ти бих сотеном вобарала, то бих оправили до джіє. Це може шіч.
0: А телко з мужітості, каж, наприклад, є колега Верна Мешканг, тола не мієше. То трагіське бі, задирбіше вона, пшившим хіч. Тиж, діж би то офіціальне mesobnym dorozumieniu ze Szczelakom, niemsce Aufhebungsvertrag, jeju direktor Szczelaka Hedike, zromadnie ze serbskim szefom Ludwigom Kollu a redaktorom Helmutom Richterom, praktisce wączisnu.
1: W oktobrze 1980 przyszli do mojej stwiczki na Wilhelm Kulcowej w redakcji, a ja jestem sejżowa z zapisanskim blidom, a naraz ja Hedike, Koller, aber Richter. Das sind alles Preise. So, Angelika, dein Name darf ja nicht mehr genannt werden. Das ist mir schiet gebraucht. Nein, wir haben die Sekunde, Sali. Der Jan ist im Smiwa, ich hätte Mikrofon. Nies im Anni, bis hat Smiwa Povistche. A Januisch, Hischtes Bojo, Pschetscha, Formulowat. A Daje, Potom, Tisch, nicht und Ruhe, Pschetschitau. Moje Männer, wir nachher Sackersanne. Ja sem smiva ještě hač to jenocice toho decembra tam vostač, ale ja sem opravdu jenoč smiva pasky riadovač a gratulácie čet riadovač, jo.
0: So vie, so je rozvosovniča Angelika Kurovscina pod tajkými vumeneniemi, kýž runachu so púrovanskému zakaze vodsamošva. Je dživopala v obvodného předsedstva DFD Kočebuzu dostava. A od 1987 samo jako redaktorka pola DFD Berlinie. Ale ništo je tola nelogiske. Stasi akta Angeliki Kurovscine je bu dvi leče do vončisnjenja ze serbskeho rozvosa zaurena. A jej bu atestovane zo smije vostač. Posunje ne je treba ju z redakcije vodstronič.
1: A hakle, když jsem 8 a 96 mojo aktu čitova, jsem sobo krneva ljubi ľudžo, što s čevi teren činili. Te su sami pisali, jena 86 zamkneni, odzamkneni, da je čista.
0: Su tu iš serbsci kolegojo bole červeni byli, hač zamoviči pola štazi? To so najskirjac neho dživu sledžič. Čim bole nic, dokolč je najjace, z ju vopču šlacih hižo zemrevo. Dola masoreco je so jenički z njih, Helmut Richter alias Klaus Frenzel, popšeroček svoji roli vuznav, a so pola neje zamovil. Angelika Kurovscina je tole šo dalokoš možno za sobu vostajva. A praj, moje druhe živenje je so podžijat na čestu dživeča v 80, tak pomovu započalo, celé hinajše živenje. Nietko môžu jenož jednu vecišče. Tak dôho kajš možno a tak strôho kajš možno živa ostač a so svojeho živenia veselič. Haj, keľko cenzúry by v sábskych médiách dođujat na čestu dživeča 80. Z vobuka nujín a rozvosa sme příkvade menovali, tyž šalaké zladovania. Z toho si v obraz stvorič, zaliži nietko na vami.

Matlemesom. Smilne Borger, tönas wusswischisch. Die Stäbje wie Jesus sowe menje prosseme. Wutschnas, sosser brauje Motlime, a schuh pomoz, wat tepje wat schakujeme. Pschesnasche ho Knäser, Jesus sa Christa tvoje ho Sünner, gescheis Torbu, as es jatim duchom Jive, a Kneji, wat witschnostsche, do witschnostsche. Amen. Pożonuj a swarnuj was, szeho mucne, a smilne bo, wódz a syn, a swiate duch. Spywajmy nitko na kuncu cisło sto, a szistrz we ewangelskich spywalskich.

Vesne towarstwo z Noweje Weske a wokonach so mieše tuntedzin nedom 6 narodninarjo. W utoru je Edeltraud Hojarowa 7 a 60 narodniny svedčiwa, sredu Jan Herman 3 a 70. Štvrtk mieštaj Maria Pečcina 9 a 60 a Felix Zárodnik 30 narodniny. Křesťan Zárenk z Noweje Weske je piatk 7 a 70 narodniny svedčiu a Benno Šelc samsne džin 3 a 70. Vesne towarstwo w utrobne strui a gratuluje. Domowinska skupina Pančice Kuko je nam z Božo przeczasława za Heinžu Pašcinu. Ona je sredu 4 a 80 narodniny svedčiła. Skupina přeje šitko dobre, vo sebe strovotu a vo sobinske dere mieče.

Bo blicham mnie, wszak nie pomha na maj, tejś zamielczę mnie. Twój posmiuk tun spi, co zubił mi je. Ja nie czekam wiac, na wotu czy nie.

0: Nasza prijedna stacija je Žinca Gorna Łužica. Z čom vy veželi, až svieže ten konc tyženja v Kuku je peš a čižaste jubileum chršenja majskego boma? Ta generacija, kotaraž jo tencas zachopiła, to ako vesne svežin etablirovaš, jo ninto ako gost pripadla. Co dajo hovace novego v Kuku je a okolinje? To přeražijo te nam ninto kukojske kukavje Fabian Kaufürst a Jan Rieda.
1: Te kukojske kukavje.
2: Nuosči a sprete guski z Gornje Łužice. Jan, ljubši sused, ja mam zasi raz také šieške pšašanje na tebe. Znajoš ty tu princesenu abo tu nevjestu ved princa Harija?
3: No jo, nic Wesobinski, ale Wesobinski dožívil som tých muzikarjo, ketadž sú spívali na tej svajžbe ved tejo dvejo ved Harija a ved tej Megan.
2: A teke na tom zakopovaniu tej negašnie Queen.
3: A teka sú gano byli ve Veriecach a sú teke ve Toronto, Duce, ve New Yorku a Salzburgu a sú napšaudu veľkým zajemnú muziku getovali.
2: To by ja teke gronil.

0: Den Prinz Beo aus der Sapotschau, das ist nicht am Huschgauer. Du gehst, du weißt, dass du da krass, ne? Attack Chiste.
1: Ja, ich will Gott nicht mehr. Da ist so eine Atmosphäre, also ich da Zeug, da hat Bona, wo er Tilka sei immer auch Luigi. Das ist mir Luigi.
2: No wiele ludzi o tego było, ak my gronimy na jadnej dumpańce, ale poprzem na jadnej przyswajzbie, a takie nieco tak cestowicy nie dożywisz do kula Sztelicko, Borusy, ten sas nie żynio.
3: Tak to ugleda, ale na tej przyswajzbie, tam nie było tak rydnie, tak jo se spiwalo, a ruszowalo.
2: Tam zu ja mężczyznajszny cíl bużo iści raz ten stan pieś a ciżaszcza lit chyszenie majskiego boma plana swy kukowie toga nieco jo.
3: To nieco jo, ale tomu swiżeniu tego chyszenia slusza wsieci pieri tyke to stajanie tego majskiego boma.
2: Najsach, przy ziszuniach, przy szulach, ale takie w mieście, budeś niesu to lieto sa zasycynili?
3: A tomu stajaniu slusza wsieci jan riedny kjarliś.
2: W aprilu a w maju w tom czasu te serskie more żeńskie albo te żocza mają wesebnie cesto tu sersku drastwu albo szake serskie drastwy nic jano przy rejowaniu?
3: Jo, takie w cerkwi, prze to su byli szake swiżenie, cerkwine swiżenie jako to firmowanie, ale takie ten prydny komunion w szakich wesadach jo to było.
2: Na przykład w Radworju jo już było, w Niebeszicach, w Wotrowie.
3: Budyszynie, Żolści.
2: Żyńca Krościcach.
3: Żyńca Krościcach. Żywiesia, dwadzieścia dzisi jo przystupilo Żyńca prydny raz ku blidu Beżemu.
2: Jo, a jak se takie more Żolczo cujo, to słyszysz o niento.
4: Pan Jošišo, vykivo kam mi? Byš jaha. Vyke veselo.
5: Ja som sa veselila, zo som ja prvý raz v družšu daraste bola. A za moje kmotre všetky tu sú boli.
2: Fabian, ale nie to jo dosť z tých katolských stronov, dokuláš sme gano také ako kúbka pesterici byli v evangelských stronach, v Poršicach, tam sú nás přepšosili do farskej brožne.
3: Ja som také byl narský a som sa trochu obganioval. Ja som slyšal, tam je bolo kradu plne ve farskej brožni.
2: Tak je bylo. A také tvoj bratšio tam šipedla byl, váš Lucian?
3: No jo, penga vieš, ved kogo mám te informácie.
6: Tu je v Poršicach. Ja to nejsem v obžaru, ale som sme prišiel. A ja som sa jara veselil, že je toľko ľudí tam prikvatalo. Šice, mejachu, jara dobrú náladu.

0: dajo wiele wosobino, ako suse w zachadnosti wosersku rec pracowali. Mogi jo pak żynca wetza byte. K takim słusza snasz teke mieszka acepta w żyloje kito grus. Wenjo se narożił na wos żynca przed 260 letami. Sebastian Elikowski-Winkler wam tu uznamnu sersku wosobinu przedstajio.
1: Nowy biografiski słownik k staviznam a kulturie Serbo, ketaryż jo udało ludowe nakładnictwo domowina živišnaščo 104 a 80, obspomniejo do tych miest najstarszego znatego kjarližarja, ketaryż jo był z powołania ucabnik. Jego serskim jejo Kito Grys, na nimske Christian Grys. Wenjo zavestaju trajne sledy w žiluje, groni nam Erwin Mierschens.
2: Ten nasz żylojski gris, ten urodzony przejano małki sy przy miasta. Jego starysze są mi małki burski dwer, ale wenio bo już wet małkiego wiejgi mudry, a se dogu zdał węco orduaś raz ceptary. A jak się orduaś tyke, ale nana, mama, nisi mieli te pieniądze, ten studium ją zapłacić. Nie wystawować nic już, ją musiał szlodar uknąć. W tym czasu, jak wino szlodar uknął, a tyke żywał, ją miał pieniądze, ją se kupował całą knigę, a ją sam studiował doma. A za wyjście, za 2-3 lata, jo sam tak wiele nastudiował, a za wyjście, jo krynął te papiery, aż wenio ceptar.
1: Ołac paknieju w żywieniu Kita Grysa nam wiele znate. Wenio se autodidaktiski na ucabnika kubłał, a w latach 1702 a 80 do 1805 w żyloje ceptariu. Uše togo jo bu mieškar na nimske küster a topet navidovanim fararia Johana Gottlieba Krigaria, pent fararia Christiana Böttchera a nakencu fararia Martina Bukvaria. Vetom, ako jo do žilova pšišev, dajo jadnu anekdotu, ketaraš ve jogo vesebnej obdarionošti za basnenje a muzicirovanje ulicujo.
2: Že net, dej net septar bez žilje ni runo žembu, to če pišel do žilua tom težajenskem farariju. Tu prenu ni želu, ak jo namši prenaraz se predstaju tem ljudjom, jo pši tvarku stojal jam buri, a tenom tak na njogo gledal, a meni no ty, malki benglišk, co to s tibe bi orduha, to doh ne bi jo nic, ty doh ne bo žen ceptar. Ak ta namša jo ba kejc, jo bu tem bur, tak jasu ten Grys jo tak rydnie spiwał, a ulicował, aż wen jo za nogwęce cakał, a mini, ty boś pić żynca kumio na obiad. Pić, gaż cerkwa jo kęc kumio domoj. No weno se jasielił.
1: Kito Grys jo był oblubowany mieszkar a ucapnik. Swej muzykaliski talent jo nałożował teke wetom, aż jo żyszecy hor nawiedował, a kjarliže pisał. W serskej rece. W lesie 1709 a 80 jo udał zbierku pet titelom Wendische Sterbeliederbüchlein. Wena obsimie jo pak kjarliže za wetbieg całego leta. Poezija jo lepša nieżli we młogich, starszych, dolnoserskich kjarliżowych knigłach. Cytamy w serskim biografiskim słowniku. Z tym se basnienie duchownych spiwów Grysa a teke nałożowana już nieco moderniejsza serska riec usoko getnosio. Kito Grys jo 4 a 60 let dujko statkował w żyluje. W bramborskim casniku z lita 1805 a 50 su jego nekrolog wezjawili. A Arno Štmuka, uznamny serski riecwiednik jo leta peżdy w casopisu Mašice serskeje w uznamie Grysa pisał.
2: Te leta, ak veno žiluje bu, Ja se vile dobrego naživovalo. Veno bo jan dobro ceptar. Te ljudje su se na jogo jacali, omalo vilni, der je spivaš, a veno vile kjar ližu natihtoval, a napisal. Šikne srske, vetom cacovak ten labuval, v 18. sto letach su te ljudje žilve večje par srpske pedali. Nimske nisu tak deremegli, ali srpske su me venio bo tak pilne žilje, a 4 a 6 jasec let jo žilje bo. A penjo umrel, a ordo žilje tike zakopane. Gaš ja na tu crku gledam u slijeze, že ten pšitvark jo, speze toho pšitvarka, tam jo jogo ru, tam jo ven lažal a laže žinca ešte. Vile cesti jo krnu.
1: Až su byli basni, spiwe a kjarliže kita gryza ve serskem ludu znate, vetom píšo teke bramborský casnik 16 let pe jogo smierči. Mej lube casnikar, veno jo niži 16 let, tam jo mi raz niechten serske knigły przynias, nic siściane, ale z ruku pisane. A to su byli same serske kjarliże. Znate, a nie znate. Mniej więcej, pak zakopowarskie, tak ako tenca suse spiwali w żyluje. Meżno, aż tam iści se spiwaju. We tych knigłach pak stojaszo to mnie niegajśnego żylojskiego szularia Grusa, a biehu te kjarliže ve jogo ruki napisane.
0: Kito grüs jo był žilojski mieškar, ucabnik a kjarliža. Venjo se vo sersku rec pracoval a serske basni a kjarliže napisal. Sebastian Ilikowski Winkler jo vam jogo obšetstajo. To jo był přinosk z našoga archiva. A žilova Erwin Mierschens jo był nam tekte hüšti recne partner.

0: młode żółcza nisu do miasta piesze chodzili, ale z kolasą jeździli. Do miasta jeż jo było wielkie dożywienie.
1: Myśmy jeli do miasta z kolasą. Na Berliner Platz jo był ten, jak te kolasa jo obzwanował, a tam se dał daj za kolasa zilber. A gaż myśmy byli dwa, a to ste byli już dwa zilbera. Pani nasza mama Gonia, my mamy tam niekog znatek, a my będziemy stajeć te kolasa tam za dwa zilbera, kręcisz już Jan, żeby wyjeść nicu. Pęśmy szli linii gareju, a tamśmy ulewali te żeby wyjeść nicu. A gaśmy mieli gluku, a ta była rozpokrona, pęśmy kręcili za dwa zilbera. A gaś była cała, a pęśmy dali jeszcze ten zeksar dać dacu. A pęśmy my sobie te, tu jeszcze nic rozdzieliły. A sme byli tyki jasu, nie przeto. Jo, a tam była pen ruina. A tam są pen te kolasa, sme mogli stajić. Pen są byli obzwanowani, aż nic robili uksanione. A nasz na nią jeł. Z jego kolasem do miasta, a se z tym ulicują, a to kolaso staje o kuścinie. Se obrosiły, bo to kolaso fort. Pen nie wiedział, jak do mnie przyjść w miasta. Kto miś pen mejo kolaso, ja sam miałam mejo, nie będę dać. Ja sam ba, ze szulie są ja telike nażarione, aż że miała 70 mark, a 72 to kolaso kosztowało. A pani obronił, że będę te dwie marce na wszyscy niż, a pani jak ja sobie kolaso luaś. A to są miała, przy tych Rusów obzwarnowała, rozszrubowała, a na grozie słowała. A to są miała jeszcze przed por let.
0: Pery są podla rotu stojali wałki na tych supojacorach, te gospodary se jeżeli abachtali, a ze susedom se ulicowali. Mogi raz tek przez drogu z tym susedom.
1: Ben u nas na garach bo tyk tak, aż my stary nam, a ten sused, te ste pen se jeżeli, a pen bo prekinet ta szenka, no pen gusto ga ni se stało, ale pen doch tyker jo chopił aż. To działa byś taka małka pubertylika, doch jo było taka rogata flaszka. A pen se sobie ulułowe, a każ tu ste miły, a pen ste mieliwe. Z palcom, kak mili kuszny mesz opisz. A pen jo napryki, ten drugi... Krystan ten widział, aż ty tam sejżite, a pak do Jan zwinuje. Pęno ten przyszedł tyk. Pęn se gronuje, aż nie ty oszło, nie se przyszedł, nie ty oszukno szło. Pędziesz pić drugi raz jesni, a pędziesz tyk nieco tom dercu dać.
0: Togo palinca jo mogi wiec pił, ak jo zniaz. A żedne su swoje palince doma sami palili, wysebnie po wojnie. Jaz jo šli v starých casnikách, ga se tam skianže, až se na tých sach velie pijo, juž za caskejžora a krála. Na tým nej se nic zmenilo. Zmenili sú se te jeze. Miastem sú te striažojské mlince nablíže. S polnejú gubu se dere nepojeda, ale to jo tykiano také gronno.
1: Ta jo přes zgronila do Šklícky. A pene ta kulky zrezala, cibulu nuč, pepel, sol a penpičku velia a vesuchu a penu tato jedva. Ja som mogela zrozumieť, co ty getuješ, ne? Ja getuješ do Šklicky.
2: Ty droniváš, no což obeduváš, ja goním, no jo, máš, čo tam máš nieco dobrego? Tam mi zabite kulky. No, pan tych nie sam wiedziała, co to są, a jak to nie wiesz, że ona, to są dobre.
1: Moja szwija mama ta, jo, se myśli, a wena bzio iść na polo, a wena bzio warisz przesypowany kał. A ta jen zwario, a stajio do rory, a kulie przykważio, a sobie groni, dasz se nie doszynio, nic. A jo przyszedł ten szwija syn do mej, a ten przyjdzie do mnie, no wędę, że oglądasz, co kobietu dało. A ten pogledają, no, ach, to już szuknął, ale...

0: Przed jeden a wesem żaset lietami jo se 8. maja skońcowa druga svetowa wojna. Kto wet was jo w tom starstwie, aż mężo se hyści na ten czas krótko do końca wojny domyslisz? My sme povedali z Bernardom Natkem z Nowej Sy. Ten czas jowen był 6 lat stary.
1: Są takie nie gunie pasli, no ja pędą są flidary letali, czyli przez miasto, a uszuda, a pędą to wyjrzać, a są kenia, pędą czyli bombardirować. No ja jak są pędą przyszli, pędą takie nie są w tym czasu usięgnuli, są szli fort, a pędą są, no ja bombardirowali splitterami. A takie bombardrichter w tym dworze, co byli najsze jan bombardrichter, u ten w tym chroma, kaj obydlim, ten gibli obu wetryty, a pęd Sled Brožnje bu jan bomtrichter, a kus dalje na te ujce teke bu jan. No ja, pen kus tencens teke ten žensu u či Brožnje vetpalili. No ja, jana ženska teke krenova splita ab der brusta, a pen ja teke misa umriš.
0: Tak se domyslio Bernard Natke na te sletne dny drugeje svetoveje vojne. V našom reže muzika tyženja sme ten tyžen grali, kušte žen kute gošpje jaden spiju. Nasz sletny spio przyjrzał czeskiego folkspiwaria Bohdan Mikulášek. W jego sławnym spio je ticho, šicho. Staja wen przeszanie, w okotarem przemysłowaś se upwaszio hyszczy żinca. Dla co go zachopił luże, akle potom przemysłowaś w ożywieniu, każ weno im przed wacyma umiera.
2: Ticho a lidé proudí ulicí. A málo, málo kdo se smál. Nehybný chodník smekl čepici.

0: tyženja.
1: Narodninaki tyženja, mogu nento uše pestajiš. Hop šidu ljube svoba za vas. Ako prijetne, kivam do Smira Depsk. Tam bydli Ramona Tonova. Vena jota dobra duša v Dolnosarskim gymnáziumje, ka jotam šulska sekretárka. Ramona jo miała w autoru 5. maja swój bostak, a jo ninto 26 lat stara. Wena teke rada spiwa, a to cyni w jeje korje Wużyca. A wet kora przydu żynca hyszczy raz ten najlubsze glukuże cynia. Rytne ustupy ze serskim spiwom, a lusztny zgromadny czas na probach a na jawiszczu te spiwaki a spiwarje życe. K vesem a vesem žase temu narodnemu dňu smejom ninto gratulirovaš. A to vám, ľuba Helga Lyskova z Brezovky. Přijašelky a přijašele vesneje domovinske kupky sú se na vás myslili a sú vám také srjodu južo gluku a stroje žicili za přiduce živinske leto. A v Chrzebuzu Rogincu sú cora praskalite propiki vod zekta. Krista Dunkova jo miła veliki jubilej svoj živiš žasete narodne žijen. Gaž se vy, ľuby přísłucharki a přísłuchari, myslíšo, až ju neznajošo, pen groním vám, až tomu tak nejo. Znajošo ju ako Kristu Brantovu, kotaráž jo leta dvojko za Bramborske serske rádio živova. Moderirovala, ako reportérka duce bola a zajímne přínosky a ústčevania zestajila. Dlatego słuchaju do kreza gratulantu žinca teke šökne negajšne kolegi a kolegoki, dale ľuba familia z Hážova a cvonki Chrzebuskeje domovinskeje kupki. Ľuba Krista Dunkova, vestajnčo dale strova, to vám šökne gratulante z celeje učobe žice. Kor Wużyca uspiewa nento narodninsku sztucku.

A już jo nasz ustrzewański czas mimo, wicze startujemy zase frysznie do nowego tygodnia. Pön jo moja kolegoka Anja Kocholz-Schwarzowa zase za was ho. My mamy nowości z Čupca za was, a plarecne kafeoni Zorjako tet kvedešnje smy za was teke pödla byli. Potakiem, zašaltuj šo vice zase vaš serski program. Zažinca se rozšoknujom, ja som Diana Šecová, rednu neželu vam hešti žicim.